yɛno twɛde ampɔ nyankopɔn ase ɛna no pɛ yi wɔnadom ɛne ne hwɛ so pa wɔde adom yɛi ɛna wotie na ma wane fam 105.3